Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

0: Dieter Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
1: Witam Państwa. Jednym z najwybitniejszych wychowanków naszego LO imienia Sobieskiego z okresu przedwojennego był Maciej Słomczyński. Każdy, kto interesuje się literaturą polską, doskonale zna to nazwisko. Maciej Słomczyński miłośnikom powieści kryminalnych znany jest pod pseudonimem Joe Alex. Był jedynym człowiekiem na świecie, który przetłumaczył wszystkie dzieła Szekspira z oryginału. Czyli inaczej mówiąc, jak dotąd nie było żadnego translatora, żadnego tłumacza, który by dokonał takiego dzieła na przykład w innym kraju. Maciej Słomczyński urodził się w 1920 roku w Warszawie. Jego matka Marjorie Crosby była Angielką, pracowała w brytyjskiej ambasadzie w Warszawie, a ojciec w Ministerstwie Komunikacji. Maciej Słomczyński mieszkał z rodziną swoją w Milanówku pod Warszawą i tam chodził do szkoły w Milanówku. Niestety nauczyciele mieli z nim wiele kłopotów. Zachowywał się prowokacyjnie, nie przestrzegał regulaminu szkolnego. Nauczyciele często wyrzucali go za drzwi, bo w drastyczny sposób dezorganizował lekcje. Z wielkim trudem doszedł do tak zwanej małej matury. Rodzice Macieja Słomczyńskiego byli zrozpaczeni. Wysłali go do gimnazjum ojców PR-ów do Krakowa w nadziei, że ojcowie go utemperują. Ale po pewnym czasie ojcom PR-om też opadły ręce. W tym czasie mniej więcej starszy brat Macieja Słomczyńskiego, Wojciech, uczył się w liceum morskim w Gdyni i postanowił swego niesfornego braciszka wziąć pod swoje skrzydła. W Gdyni obaj bracia Słomczyńscy dowiedzieli się, że w Wejherowie jest gimnazjum, słynna Gamaja imienia króla Sobieskiego i że tutejszy pan dyrektor, dr Tadeusz Staniewski oraz niektórzy profesorowie gimnazjalni mają wiele zrozumienia dla oryginałów, dla ekscentryków. Młodzieniec przyjechał do Wejherowa, odbył zasadniczą rozmowę z panem dyrektorem i został do szkoły przyjęty. Zapewne pan dyrektor dr Tadeusz Staniewski nie z takimi przypadkami miał do czynienia w swojej bogatej karierze pedagogicznej. Maciej Słomczyński jednak musiał zdawać jako ekstern, a to wymagało przygotowania do egzaminu ze wszystkich przedmiotów.

Zdał maturę jako ekstern w lipcu 1939 roku. Na świadectwie widnieje między innymi podpis dyrektora doktora Tadeusza Staniewskiego, katechety szkolnego księdza Teodora Plewy, profesora Stanisława Parzycha, który zginął potem w Piaśnicy, i innych nauczycieli. Po zdaniu matury w Wejherowie Maciej Słomczyński troszkę studiował, ale nie był wytrwały. Wolał sam się uczyć. Był genialnym samoukiem. Studiował filozofów antycznych i nauki ścisłe. Na przykład prowadził swobodną rozmowę czy dyskusję z wybitnym matematykiem polskim profesorem Hugonem Steinhausem. W czasie okupacji Maciej Słomczyński walczył w szeregach AK, pomagał w ukrywaniu Żydów, został przez hitlerowców osadzony w Pawiaku czy na Pawiaku. Tu młodym trzeba wyjaśnić, że w czasie okupacji więzienie w Warszawie, więzienie Pawiak, było więzieniem śledczym Gestapo. Potem dostał się do obozu pracy, skąd uciekł i wstąpił do armii generała Pattona. Kilka słów o generale, jako że pod Pattonem cała grupka Polaków służyła w czasie II wojny światowej. George Patton był synem hodowcy bydła w Kalifornii. Ukończył słynną akademię West Point w stanie Nowy Jork. Był to człowiek bardzo kontrowersyjny, cierpiący na dysleksję, czyli zaburzenia czynności czytania, co go bardzo irytowało. A kiedy przeklinał, to nawet jego żołnierzom więdły uszy. George Patton, generał Patton, był dowódcą III Armii w Europie Zachodniej w czasie II wojny światowej. I ten dowódca, który tak wiele przeszedł w czasie wojny, został ciężko ranny w banalnym, zdawałoby się, wypadku drogowym pod Mannheim w Niemczech i po 11 dniach zmarł. W ostatnich miesiącach swojego życia generał Patton był gubernatorem Bawarii, czyli jednego z landów niemieckich. Bardzo niezadowolony z tej funkcji, powiedział, że przyjechał z Ameryki do Europy, aby bić Szkopów, a tu musi być nadzorcą, musi nadzorować odbudowę powojennych Niemiec. Warto wspomnieć przy tej sposobności, że w trzeciej armii generała George'a Pattona służył także znany aktor polski Niemczyk, Leon Niemczyk. Wracamy do pana Słomczyńskiego, do Macieja Słomczyńskiego, który w armii Pattona był czołgistą. Po wojnie służył jeszcze w żandarmerii paryskiej, a potem w 1946 roku wrócił do kraju. W latach powojennych Maciej Słomczyński mieszkał w Gdańsku ze swoją żoną Lidią Zamkow, wybitną aktorką, reżyserem teatralnym. Pracowała wtedy w Teatrze Wybrzeże. W swoim dorobku ma między innymi świetną rolę matki Courage w sztuce Bertolda Brechta, mówiąc z Polska Brechta, i inne wybitne role. Z Maciejem Słomczyńskim w czasie jego pobytu w Gdańsku zaprzyjaźnił się Lech Bądkowski, znany pisarz, który w 1980 roku był członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i pierwszym rzecznikiem Solidarności. Przypomnę, że Lech Bądkowski przełożył z języka kaszubskiego na język polski Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Opowiadał mi nieżyjący już dziś pan redaktor Tadeusz Boldwan, że też poznał
Macieja Słomczyńskiego w Gdańsku, w mieszkaniu, w domu Lecha.

Wątkowskiego. Maciej Słomczyński powiedział do redaktora Bolduana, że też czuje się ociupinkę Kaszubą, ponieważ zdawał maturę w Wejherowie. Po pewnym czasie Słomczyńscy przenieśli się do Krakowa. Maciej Słomczyński był tytanem pracy. Napisał 150 książek, wiele powieści dla młodzieży. Był pisarzem, poetą, eseistą, autorem limeryk. Limeryki to są krótkie, rymowane utwory, czyli utwory poetyckie, często żartobliwe. Pisał też skecze i monologi dla znanych aktorów, zwłaszcza estradowych, filmowych, na przykład dla Adolfa Dymszy. Był autorem scenariuszy filmowych i scenariuszy do widowisk telewizyjnych, scenicznych, radiowych. A jak już mówiłam, miłośnicy kryminałów znają go pod pseudonimem Joe Alex. Jego najsłynniejsze, najbardziej znane powieści kryminalne to Gdzie jest trzeci król? Jestem tylko diabłem. I powiem wam, jak zginął. Pamiętam, jak w latach 60. i na początku 70. zamawialiśmy te kryminały u pani Lusi Malińskiej w księgarni przy Deptaku w domu książki, bo to były świetne i nadal są oczywiście wznawiane świetne powieści kryminalne. Maciej Słomczyński jest także autorem scenariusza do filmu Janusza Nasfetera Zbrodniarz i Panna. Dostarczał też scenariusze dla Teatru Sensacji. Tutaj trzeba młodym wyjaśnić, że w dawnych latach, zwłaszcza w latach 60. ubiegłego wieku, telewizja zawsze w czwartki nadawała teatr telewizji Kobra. Logo czy też czołówka tego programu to była kobra, czyli wąż jadowity, plujący. To taka odmiana. Kobry realizowali zawsze wybitni twórcy polscy i grali w nich znani, wybitni aktorzy. Po rozstaniu z Lidią Zamkow Maciej Słomczyński ożenił się z młodą polonistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teresą Grzybowską, wnuczką profesora Stanisława Estreichera, z tego znanego klanu uczonych polskich Estreicherów. Jej dziadek Stanisław Estreicher był historykiem praw. W czasie okupacji stał się jedną z ofiar głośnej Sonderaktion Krakau, czyli akcji specjalnej Kraków. Tu młodym przypomnę, że jesienią 1939 roku hitlerowcy podstępem zwabili do jednego z gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorów tejże uczelni i innych wyższych szkół w Krakowie i także pracowników różnych uczelni i podstępnie ich aresztowali, a potem wywieźli do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg koło Berlina. Wśród aresztowanych był właśnie dziadek pani Słomczyńskiej, profesor Stanisław Estreicher, który w obozie zginął. Maciej Słomczyński jest autorem, jak już mówiłam, wielu książek, ale o dwóch warto tutaj dzisiaj wspomnieć. Jedna z nich nosi tytuł Sam przeciw Tebom. Teby, przypomnę, to starożytne miasto w Egipcie. A druga książka traktuje o lądowaniu aliantów na plażach Normandii w 1944 roku. To słynna operacja Overlord i wiele innych. Kiedy był w tarapatach finansowych, Maciej Słomczyński mawiał, że na pewno zostanie pochowany w Alei Zadłużonych. Był tytanem pracy. Pisał lewą ręką, bo prawą przestrzelono mu na wojnie. Zmarł w Krakowie w 1998 roku i jest pochowany w Alei Zasłużonych na
krakowskim cmentarzu.

Rakowickim. Jeden z najwybitniejszych absolwentów wejherowskiej LO, maturzystów naszego LO, który mawiał, że gimnazjum w Wejherowie było dlań szkołą ostatniej szansy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Czerliści we wroco zaziadamy w Kłebesewie. Cieśmy z lasa są na reśce w płele, wedostale tej ziedze z kaso z redosce pieśnią zaspiwale. Gajde dromte z dridre drala, jak ziedowści taniec, ale joziem w jedno sieptu pycysz i ruzianiec, bo woziom ziemco w głowie, ciarce jech tam wiedzą, może haje, co tam bluznią, albo z wiarę siedzą i wzyrołem w jedno przedcą na górę wysoci, które tam są żądam wznosią prawie płydłobłoci. Za górami ponad strugą widać pałac z wieżą, a dopływa piękne łunci i łegrodę leżą. Ale droga jakoś słelno namaszła bez górę, wsiądę same le kamienie pyrowe i dure, kłenie wnet sam srodze z grzechu.

Całe byłem mnił dych tych chórą, a wejżede nie chcą złazyć, chłec idze płyt górą, ale skwerno z góry na dusanie sa slizgają, to ziedze skasą ze strachu, pół kłeśków trzymają, zacinają wnet ze sani na dół zeskakiwac, a ją musią co roz na nich kłe...

0: bez półkłeśków sześci płezłazełe. A to było we wse, co sam zwiekłe besewłe. Tam, gdzie w prawo leży pałac, a nen brańtus w lewe. Ci nie chcełe ziede słychać. Ty na ich zgryzotą wjachył ziem na kłypą smniecy, by im spłatać psotą. Sanie na bok sam schylają, przewrócają w biegły i bysz leziu moje ziede w sieści razem w smniegły. Powstał taci krzyk i amrut, jakby w lazarece. Jeden prysko bez drugiego, jak cię rebe w sejce. Ale Bartek z brus, co w tele sedzu są nam niechły, zaciął z górę w dół sakulac, się było do smiechły. Tak sa bidok kwylił, jak cię knypę z grząpę, jaś na reśce wpyt do studni, prosto w samą ślompą.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyczne.

0: diagnostyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
6: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz, tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
7: Co wejści tej wyciety zrozumieje i wiescy, to zaryskły kłychyzie robią urodzony, wżero błeta, piąc dzesąt nożów w stołę zwłeni, zwijają sa kłychceci, czerni jak dziachlune. Ty z drewkama, ty z mleka, ty z winama z bunę, leją w kłecłe, skłe wrodę, w grybci dym wybuchy, dwóch kłychceków kłel pieca sedzy, w miści dmychy. Łejści, żeby łegniście szło bardziej rozpalac, rozkyzył stopionigłe masła w drewkanalec. Zbyt knen dozwoloni, jele w błegatnym domu. Kuchceci sepią w łedzin sech i pałci łemu. Inni naroźna sądzą gromisti piecieni. Łetłeła syrne, chrzepte łedzeka, jelenie. Ty skubił żmeb tysiezne, lecą płychu w chmurę. Wezglewają są głuśce, cetrzewie i kurę. Le kurów mało było. Łetti wyskutrzynci, chterną łebcia z nypadu, kwawisyk do bzińści zrobił na kuźnik. Ciedy zosy gospodarstwo zniścił, ani wystawił kuska na likarstwo. Jeśli mogłeb ty siedzną, zachwitnąc na nowłe, sławni ciedy skórzene swojej soplicowłe. Kłe miąsa wszystko.

dla cigły było decht w dostunku, co sa zgromadzić zdało z doma i z bijunku, i z lasów, i z sąsadztwa, i z krótka, i z daleka, jak rzecią te sigłe le faleje ju mlika. Dwie sprawy hektarnych ujny pun do łódź te siku łączył sa w soplecowie. Błegatność i sztuka. Ju wschłodzy uroczysty dzień matci majowi błeści. Jodro przesnyzi w płezie porynkuewi niebło czesty w okręgu zemi łebcy gnianty jakby młezie wisiący cechi w klansło wdzaunty. Cile gwizd świecy w skłambi jakby perłę ze dna przez fale. Z błeku chmurka biły sama jedna. Podla tej skrzydła w młodroce zanyzi decht istno do dzinących piór anioła stróża. Chteren nocną modlitwą ledzy przed Simuny spóźnił sa, spieszy wracać midze spółniebiune. Jył ostatni perłek gwiazd semniały i na dnie niebios zgasłe. I niebłe strzutka plese bladnie, prawu skarniu złożone w przódku, leżę cyni. Jeś je brunawi, lewu bardziej sa czerwieni, a dalej łekrung. Jakby pływika szeroki rozsywa sa i w strzutku widzec biłątk łeka. Widzec tączka, strzynica. Ju parmin wyprisnu. Po łekrągłych niebiosach wedzanti psiełisnu i w biłej chmurce niby złoty pink zawisnu. Na nęstrzil pank łegniów wylateje, te sąc rac po łekrągu z świata sa skrzyżeje, a łeko słońca wzeszło. Jeśli peździna senni zmrzyży sa, z drżeniem wstrząsu swe rzęsy parmienni, sitmu farwu wskrzy raza. Siafirowi raza, raza krwawi sam w rubin i ziłknie topaza. Jaż rozkleło sa niby kresztu przezroczesty, późni jak brelant widni ku reszce łognisty, jak miesiąc wildzi, niby gwizda mergający. Tak płe gromistim niebie śło samotni słońce. Gdy lectwo letewści, z całej okolice zabrało sa przed wschłeda w łekrangu kaplece. A gdzieby na nowigłe łegłosieni cedu. Zbirnen pochydł z dzylu, z pobożno z celedu, a w dzylu z cyka w łezce. Bo dziś w soplecowie, na nabożeństwie, mają bec generałowie. Sławni ewe, przydni naszych legionów, chternych lud już znył miona i tcił jak patronów. Chterne wszedci wanodzi we prawej bitwie były ewangelią narodową Letwę. Ju przeszło u oficerów Chile, żma żołnierzy. Lud ich łekrążył, bielno łecią wizi, czej łebzyru swoińców mundurę noszących, zbrojnych, łelnych i płeścim języka mówiących. Weszłam się. Niełobima świątnica maleczko całego zgromadzenie, lud na trywie kleczkę. Zdrzą we dzwirze kaplece, wykrywają głowę. Włosy narodu letwe biuli i bladnowi, jak plun do zdrzałigłe zieta sa złocełe. Tam sam peśny dzewiczy główka kwitnie, ewe łeblukła w swirze kwiata abłe w pawi łecie, z plewiąści rozplotły, zdobioni warkłeci. Strzutków chłopścich, jak wzbłeźni mły druk i kłękłole.

Kręcące różne farby nuźma łakliwo płele, a na głos dzwonka niby był wiatr w płewiłnie, dziwił sa w siatce głowę jak kłosew na plynie. Wisunci dzys na wyłtuś matci zbawicela niosą pierwszy dyr zymku, zwizi snopcy zyla. Wsiedkłe na wkół oblokły wkryte błewiunci, wyłtuś, łebrus, a nawet zwłennica jej gunci. Ciesa płereni wieterk, czyj ze wschłedu wiunie, zrywu wince i rzuca na klęczących skrunie. A ciej w kosele było płemsie i k za nim wysiedł prowadnik w cały nymlectwa zetkanim, pod kłemozi. Niedywno przez powiatów stunę zgudno konfederaci marszułka łobryny, mił mundur województwa. Żubrun złota sieti, kwentuś grediturowi, z frądzla i pasleti. Przechternim karabela, z głównią jeściurową, na siejej świcę wiulgą ślepą brylantową, konfederatka biły, a na ni pank krzepci drodzi szpirków. Były to biłych pączlów ciepci. Świątów sywu sauleno tepka tak błegaty, chterny kłyźdi i piureczku ekłeśteje dukata. Tak oblokły, na górka wstąpił przed kłescoła, wiesunie i żołnierstwo scesnało są kłęła. Łen rzekło. Bracy, łegłesy wum ksunc na łambunie łelno z chterną cysuś król przewrócił kwerunie. A teru letyściemu ksamstwu płelce cały przewrycy. Jest ta ciele rządowi uchwały i złołujący wsiedni sejm uniwersałe. Jeleno mum słów pyra przemówić do gminy w sprawie chterna samtiku sopleców rodzynę włetnych panów. Cał wdaził okoleca. Co tu so zbroił niebłościk? Was pun jack sopleca. Ale cię dały grzychach, jegłe wszedce wita, cias i zasłudzi jegłe łegłosic dla świata. Betci są tiłe, nasich łejsk generałowie, łotchternych i jemu ciu wsiedkłe. Co teraz płybił. Nen Jack nie był umarły jak głosale w zimie. Len odmienił rzeci dywni, stun i imia, a wszedcy procem błegły tatcze z niej winę składzył przez żewłot swianty i przez wiuldzi cienę.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
4: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
6: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
5: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
7: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
5: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
4: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
8: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze

przelotne opady. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, a najcieplej na zachodzie Polski, nawet do 28 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: są lata. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra.

0: Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
7: My się poznaliśmy w Anilinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. On był pacjentem i Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam mu kartkę. Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.
8: Poznałem dziewczynę młodą, pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. Brakowało pieniędzy właściwie na wszystko, przeprowadziliśmy się do takiego małego pokoiku, właściwie w piwnicy za 300 zł, bo mi zostawało z wypłaty 550 zł. No, w dzielnicy Wawer. Dziewczyna moja nie pracowała, bo ona się w sumie uczyła jeszcze. Dla mnie to był świetny pretekst, że nie ma pieniędzy, ja muszę jeździć grać gdzieś na centrum albo na starówkę grać na gitarze. No a skądś muszę mieć siły, żeby po 7 godzinach pracy brać gitarę i jechać, więc czułem się usprawiedliwiony, bo to w krótkim czasie doszło do ilości, że ja dziennie gram, a spokojnie zużywałem. I tak mijał dzień za dniem. Zacząłem mieć takie odczucia, że coś, nie wiem, czy mnie śledzą, czy coś, że coś się dzieje jakiegoś dziwnego. Że ludzie chcą mi coś przekazać, że ja sobie stwierdziłem, że ja mam na pewno psychozę po tych narkotykach. Rozstaliśmy się z tą dziewczyną, ja się musiałem wyprowadzić. Grałem na Prostej, tam przy metrze centrum i tam był kościół uliczny. I oni tam mieli nabożeństwo, kusili słowo. I zacząłem ich wyzywać, że wciskałem ciemnotę ludziom, że okłamują ludzi i sam nie widząc tego, że ja okłamuję nawet samego siebie. Grając na pawilonach, ktoś do mnie podszedł i powiedział, na co zbieram? No to ja mu jak zwykle to samo, że zbieram na czynsz, na jedzenie, bo mam komornika na wypłacie. A on mówi do mnie, a czemu nie pojedziesz tam, skąd pochodzisz? Ja mówię, czemu? No bo wiesz, zawsze to rodzina, bliżej i ten. Pomyślałem, że to całkiem niezły pomysł. Bo na Śląsku są tańsze mieszkania i może jakoś by to szło połapać wszystko. Poszedłem wtedy na dworzec, ja wtedy miałem trochę gorączki, bo miałem stan zapalny w ranie. Poprosiłem dwoje młodych ludzi, żeby mi kupili tabletki przeciwgorączkowe i coś do picia. Nie ma problemu tam, ale czy oni się mogą mnie pomodlić? Ja mówię, jak wam to pomoże, to się modlicie.

modlili się. Ja wsiadłem potem w pociąg, pojechałem na Śląsk. Chciałem się, nie wiem, może u siostry przemieszkać te parę dni, póki nie wynajmę mieszkania. Siostra moja niewiele myśląc wsadziła mnie w samochód, zawiozła mnie do schroniska, a ze schroniska zawieźli mnie do schroniska do Kluczy przy zborze zielonoświątkowym, gdzie kierownik powiedział wieczorem: mam o 18 zejść na nabożeństwo. No wszyscy poszli potulnie. Ja stwierdziłem, że będę miał chwilę, żeby odpocząć i się zrzemnąć. Po nabożeństwie przychodzi do mnie kierownik i mówi: dlaczego nie byłeś? Ja mówię, bo byłem zmęczony. Poza tym mówię, ja nie wierzę w Boga, więc nie będę chodził. Żeby mi to było ostatni raz, bo sobie inaczej pogadamy do mnie. Ja mówię: inaczej to znaczy jak? Mówię: nie, to jest za dużo. Stwierdziłem, że nie, no ja mam lepszy plan na swoje życie. Pojechałem ten swój plan realizować. Wynająłem mieszkanie w Bytomiu. Już jadąc z tych Kluczy, już się skontaktowałem z dealerem. No i tak naprawdę w tym mieszkaniu to ćpałem. W pewnym momencie dostałem zakażenia bakteryjnego, że choruję na porfirię skórną. No to było powikłanie i pokazało mi się, zrobiło mi się takie wszędzie na nodze prawej bąble jak po oparzeniu. Tylko że ta woda hematyczna ma to do siebie, że nie jest jak po oparzeniu, że pod spodem się tworzy na skórek, tylko ta woda wyżera wszystko, co jest pod spodem. No i wyżarło mi do gołego mięsa, do gołych mięśni wszystko. No i kiedy się pootwierały te rany, to ja się załamałem tą nogę. Ja trafiłem z powrotem do Chorzowa, do szpitala. No, oczyścili mi te rany i tak dalej, wysłali mnie z powrotem do Anielina. I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Załamałem się totalnie i dostałem zasiłek z opieki, kupiłem sobie telefon. No i skontaktowałem się ze starymi znajomymi przez Facebooka. Jedna ze znajomych do mnie przyjechała z dealerem, więc już miałem znajomego dealera, w dodatku stamtąd z Otwocka. I wszystkim mówiłem to, że ja nie mam siły po prostu składać moje życie kolejny raz do kupy. Stawiać czoła komornikom, rehabilitować się, szukać pracy, szukać mieszkania, że ja już nie mam siły, że... I tak jak tam leżałem w tym hospicjum 2 lata, no ja już premedytacją się zabijałem, bo czułem swoje nerki, jak mi się dają, czułem wątrobę. Ale brałem jeszcze więcej, jeszcze częściej, żeby tylko jak najszybciej. Lekarz kazał mi poddać testom i jak zrobiłem te testy, wyszło mi tam 2 narkotyki. Mnie z tego środka wydalili. Przyszła pani socjalna, która dała mi kartkę z wykazem schronisk, gdzie jest ile miejsc wolnych i z numerami telefonów. I w żadnym nie było miejsca, żeby mnie przyjąć. Jedyne miejsce, gdzie mogłem przyjechać, były Klucze właśnie. Skąd wyjechałem 2 lata wcześniej. No i stwierdziłem, dobra, no to jadę sprzątać ten bałagan. I po przyjeździe do tego schroniska, któregoś dnia usiadłem na łóżku i tak sobie myślałem, że tak dobrze mi było w tym Anielinie. Dwuosobowa sala, telewizor właściwie do mojej dyspozycji, jedzenie pod nos, wózkiem 10-15 metrów zapalić. Co mnie odbiło, nie? I w tym momencie ja poczułem, nie usłyszałem, poczułem przed sobą pytanie: Darek, ale co ty tam tak naprawdę robiłeś w tym hospicie? Nie wiem, chyba po raz pierwszy w życiu sam przed sobą przyznałem się, że tak, ja brałem tam narkotyki, nie? I nagle stanęły mi przed oczami wszystkie te

0: słowa mówione przez ludzi przez okres mojego ćpania, że muszę Panu Jezusowi oddać życia. I miałem takie pragnienie we mnie, nie? Na drugi dzień akurat była niedziela i pojechałem na nabożeństwo, oddałem swoje życie Jezusowi i po powrocie robiłem herbatę i przyjeżdżała dziewczyna na wózku i mówi: zobacz, jaka wielka tęcza. Ja się obróciłem. Tam naprzeciwko mojego łóżka było takie okno 2x2. Stała ogromna tęcza. I dla mnie to był znak po prostu tego, co się wydarzyło, co się stało, nie? I Bóg zaczął mi otwierać oczy na to, co się działo w moim życiu przez ostatnie w sumie 2 lata, nie? Tam w Warszawie bym się zabił po prostu.
1: Ja wtedy mieszkałam już w Szkocji i pewnego dnia przeczytałam artykuł o chłopaku, który mówił o swoim nałogu. Miał na imię Darek i nie pamiętam, gdzie to było, gdzieś w internecie, w jakimś magazynie, w jakiejś gazecie. I tak sobie myślę, kurczę, to jest chyba ten Darek, którego znam z Anilina. I napisałam do redaktora tej gazety. Oni przekazali wiadomość Darkowi, Darek się ze mną skontaktował i naprawdę mnie to zainteresowało, co się stało z nim, bo było to tak bardzo inne od tych wszystkich wcześniejszych jego doświadczeń. Od tego momentu mam już jakby praktycznie mniej więcej regularny kontakt, utrzymujemy, średnio rozmawiamy, no nie wiem, teraz troszeczkę częściej, myślę, że tak raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc.
0: Właściwie od mojego nawrócenia. Niby mój stan fizyczny był ciutkę lepszy, ale nie było postępów. Od tego momentu ja poczułem wtedy takie uwolnienie. Te rehabilitacje, ja się nie rehabilituję nawet na rehabilitacji, tylko tu w domu, sam. I postępy są takie po prostu, że ja sam jestem naprawdę w szoku. Naprawdę mam siłę do tego, żeby stawiać czoła komornikom i tam wszystkim. Rok temu miałem takie zdarzenie, że usłyszałem w moim ciele właściwie takie mocne odczucie: kup sobie nowy komputer, bo niedługo pójdziesz do pracy. Kiedy przedłożyłem orzeczenie, złożyłem wniosek tak od niechcenia, w sumie te 500+. Ja mówię, a jak już ten to. Po czym przyszło do mnie pod koniec kwietnia zawiadomienie, że przydzielili mi na rok zasiłek 500 zł i nadpłatę będę miał od stycznia, kiedy złożyłem. Przyszło mi na konto równe 2,5 tysiąca złotych. Akurat mnie ten komputer starczyło. Ja go kupiłem, a drugi dzień zajęli mi konto komornik.
1: Wygląda o wiele lepiej. Wygląda po prostu młodziej niż 20 lat temu. Naprawdę, naprawdę wygląda młodziej. To, co jest na pewno ogromną zmianą, to to, że jest bardzo, bardzo dużo mówi o Bogu i czasami jest to jedyna rzecz, o której mówi, ale nie jest już pankowcem, którym był przez jakieś 40 lat. Ja nie wiem, ile on dokładnie ma lat. Ale jest bardzo pozytywny, jest na pewno zupełnie inną osobą niż taką, jaką poznałam 20 lat temu.
0: No ale komputer miałem. Pracę też. Ogłoszenie sprzed roku w sumie. Nie pisało nieaktualne, ale było sprzed roku. A mówię, a wyślę. A na drugi dzień dostałem maila, że jednak aktualne, że taką dokładnie taki projekt będą startować. Podpisałem umowę. No i tak od wtedy jestem w sumie zatrudniony. Dostałem się do szpitala na zabieg, za którym chodziłem od pół roku do chirurgów. Chcą mi zrobić przeszczep po tej radioterapii, bo okazało się, że to był rak płaskonabłonkowy, że będę musiał przejść radioterapię. Będąc na oddziale, ja otwarłem sobie kiedyś taką aplikację z Biblią na co dzień i tam było o to sprawie, że zabliźnią się twoje rany. I ja czułem po prostu, że to Bóg do mnie mówi, ja czułem, że to jest do mnie. Idę po prostu za tą obietnicą i widzę, jak Bóg wszystko w moim życiu układa. Po radioterapii zrobią mi przeszczep.
1: No, tak naprawdę mu się układa w życiu. Ma bardzo dużo szczęścia. Bardzo, jakby ja bym to powiedziała, błogosławieństwa Bożego. I za każdym razem, gdy coś się u niego nowego dzieje, to do mnie dzwoni.

0: wszystko idzie do przodu, że coraz lepiej jest z jego zdrowiem. No właśnie, że to mieszkanie socjalne, które jest naprawdę śliczne.
1: Częściej się spotykam z siostrą tutaj z Pyskowic, ze starszą ze sióstr. No ona sama mówi, że no nade mną całe życie czuwała jakoś opatrzność, nie? Że nawet teraz z tym mieszkaniem, że to ludzie tyle lat czekają na mieszkania, a ja się zgłaszam do mieszkania socjalnego, jestem 111 na liście, czy tam 100 któryś, przesunęli mnie w końcu na 30 któreś, a nagle nic z tego nizowego mnie tam spoza kolejki wzięli i dali mi mieszkanie tutaj i proszę, Darek wrócił na Śląsk, dostał mieszkanie.
0: Widziałam jego mieszkanie, tylko pokazał mi na wideo, ale za każdym razem mnie zaprasza. No, także ma pracę. Byłam w szoku, że ktoś taki mógł się tak bardzo zmienić, tak powiem. Nawet nigdy nie myślałam, że to się wydarzy.
1: Ja dziękuję Bogu za jego miłosierdzie po prostu, że ja to tak widzę, że właściwie miałem nienawiść do Boga, do religii, do tego w sumie z tego powodu, że tego nie znałem.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo

0: oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Wszystko dla niczego. Mój przyjaciel przepracował wiele lat w usługach informatycznych. Pomagał klientom użytkować sieci komputerowe. Na przestrzeni tych lat w jego branży zaszły niewiarygodne zmiany. Kiedy podjął pracę po studiach, używano jeszcze taśmy perforowanej w komputerze, który wymagał olbrzymiego pomieszczenia. Dzisiaj zwykły pendrive ma pamięć 16 tysięcy razy większą od tamtego komputera wielkości mamuta. Mój kolega rozmawiał ze znajomym ze Stanów, który powiedział: niedługo będziemy mogli zapisać wszystko na niczym. I to chyba prawda. Ale czy ten postęp i coraz wymyślniejsze gadżety przyniosły nam szczęście? Czy rzeczywiście wzbogaciły nasze życie? Czy są dla nas źródłem radości? Czasem myślę, że jeśli spędzamy życie na pościgu za tym wszystkim, to jest tak, jakbyśmy poświęcali wszystko dla niczego. W głębi serca, w tych chwilach, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą, wiemy, że pragniemy prawdziwego życia, przyszłości, nadziei, wieczności i Boga.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
6: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
5: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
7: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
5: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku meczu, wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, czasem duże.

a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie Polski, miejscami także nad morzem, w centrum 22 stopnie, a najcieplej na zachodzie nawet do 28.

0: Słuchajcie, radia Norda FM.
1: Nieszczęścia sprawiedliwego. Czasami wydaje się, że im bardziej starasz się zrobić właściwą rzecz, tym bardziej reszta świata ci się sprzeciwia. Pamiętam dni, kiedy rano spędziłem czas z Bogiem. Na nowo oddawałem Mu wtedy swoje życie na nadchodzący dzień. Naprawdę robiłem właściwą rzecz. Nie dlatego, że była właściwa, tylko dlatego, że chciałem to robić. I zanim dzień się rozpoczął na dobre, ja już czułem, jakby bramy piekła stanęły otworem i wszystkie siły piekielne ruszyły mi naprzeciw. Jakby wszystko wokół mnie się sprzysięgło przeciwko mnie. Chwileczkę. To nie tak miało wyglądać. Zwłaszcza, powiem Ci, Panie, po tak wspaniałym czasie modlitwy. Psalm 34:19. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Reklama.
3: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź

0: nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
2: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
1: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
2: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
1: Aktywnie.
2: Gościnnie. Razem.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
1: I rekreacji.
3: Reklama.

0: wybawca. Jak wiadomo, w życiu zdarzają się górki i dołki. Niby o tym wiemy, ale w głębi duszy oczekujemy zawsze, że nam przypadną w udziale same górki, bo dołki to powinny się zdarzać tylko innym. Tymczasem raz spotyka nas potężna burza, innym razem uciążliwa seria ciągłych niepowodzeń. I to jedno bez związku z drugim. Wali się wszystko po kolei, a my mamy wrażenie, że coraz trudniej jest nam utrzymać głowę na powierzchni wody. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że lada chwila zatoniesz? Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego o Jezusie mówi się wybawca. Taki dziwny termin. Dziwiłem się, dopóki sam nie poczułem, że lada chwila utonę. Zawsze radziłem sobie w tarapatach. Raz na wozie, raz pod wozem. Zdarza się. Ale wtedy naprawdę czułem, że dłużej nie dam rady. I właśnie wtedy dotarło do mnie, dlaczego mówi się o nim wybawca. Bo gdy zawołałem o ratunek, on już tam był.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Autopromocja.
3: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%.

0: więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Czas ucieka. Gdybyś mógł wiedzieć, ile jeszcze zostało ci życia, czy chciałbyś wiedzieć? No śmiało. Jeśli ktoś mógłby powiedzieć ci liczbę lat, miesięcy, dni, godzin i sekund, które pozostały ci na Ziemi, czy naprawdę chciałbyś wiedzieć? Ja nie. Ja zdecydowanie nie chciałbym wiedzieć. Nie ma mowy. Ale faktem jest, że czas jest wyznaczony. Jest taki czas, kiedy twoje serce się zatrzyma. Tlen się skończy. I twój mózg, a więc i całe ciało przestanie funkcjonować. Co więc zamierzasz zrobić z czasem, który ci pozostał? Jak zamierzasz spędzić ten cenny, ograniczony czas? Niektórzy ludzie, wielu ludzi, właściwie większość ludzi po prostu go trwoni na rzeczy, które w ostatnim momencie po prostu nie będą miały znaczenia. Jak więc spędzasz swój cenny czas? Mądrze czy głupio?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Autopromocja.
3: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram.

0: Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Reklama.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Upór godny lepszej sprawy. Czasem bywa tak, że robimy coś złego, szkodliwego albo złościmy się z jakiegoś powodu, ale trzymamy się tego z uporem godnym lepszej sprawy. Chyba każdy z nas zna to uczucie. To zupełnie irracjonalne, ale warczymy jak pies nad kością i za nic w świecie nie chcemy się tego wyrzec. A kończy się na tym, że taka sprawa niszczy życie nie tylko nam, lecz także innym ludziom z naszego otoczenia. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus oznajmił: przyszedłem wypuścić więźniów na wolność. My tak często pragniemy, by uwolnił nas od okoliczności naszego życia, od towarzystwa innych osób, czy od zaciągniętego długu, że zapominamy, że największą rzeczą, z której musimy się wyzwolić, jesteśmy my sami. Jezus przyszedł, by wypuścić jeńców na wolność, ciebie i mnie. Każdy z nas wie, z czego wykuty jest łańcuch, który trzyma nas w niewoli. On może te kajdany rozerwać, jeśli mu na to pozwolisz.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie. Reklama.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
4: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
3: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
5: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad setkę, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
3: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
6: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
7: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
8: Lody, basen, wszystko co się da.
9: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
10: 21 km zrobiliśmy.
11: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
3: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Niebo dzisiaj częściowo zachmurzone, można powiedzieć przeważnie zachmurzone. Będzie trochę słońca, ale prawie w całym kraju może być też deszczowo. Deszcz przelotny. Nie powinno padać, tylko nad morzem. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzenia.

0: pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.
2: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie. Przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia. Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.

0: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl. Reklama.
1: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
1: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
1: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
1: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum i na południu. Nad morzem nie powinno padać. Temperatura około 20 stopni to najchłodniej, na wschodzie, w centrum 22 do 25, a na zachodzie nawet 28.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
3: A ja mam być jak lato, a

0: Reklama. Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu

0: Zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi.

0: Zjeżdżalnie Plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
4: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
3: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu Rankomat.pl.
5: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
3: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
6: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietanę, dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
3: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Około 20 stopni dzisiaj na wschodzie Polski, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i może padać, prawie wszędzie. Nad morzem nie powinno.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
8: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
7: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 69 do 75.
1: Przez cały ten czas Piotr siedział na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna dziewczyna spośród służby i zaczepiła go. Ty też byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Wtedy Piotr zaprzeczył przy wszystkich. Nie rozumiem, o czym mówisz. Gdy zbliżył się do bramy, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do wartowników: on też był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu wyparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Za chwilę podeszli do Piotra ci, co tam stali, i stwierdzili: ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, że nie zna tego człowieka. W tej samej chwili zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa: zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Odszedł stamtąd i gorzko zapłakał.
2: W wydarzeniu tym widzimy człowieka, który przez 3 lata naśladował Chrystusa, wyznał Go swoim Panem i szczerze Go pokochał. Jezus traktował go jak bliskiego przyjaciela, a teraz widzimy, jak ten człowiek wyparł się tego, że w ogóle zna Jezusa. To straszne. Piotr otrzymał bezpośrednie ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Biorąc chleb i wino z rąk Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, oświadczył, że choćby miał umrzeć z Jezusem, to go się nie zaprze. Uczynił to z wyraźnie błahego powodu, gdy 2 kobiety poczyniły uwagę, że on był z Jezusem. Chwilę później ci, którzy stali w pobliżu, powiedzieli: ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Nie użyto żadnej groźby. Nie wyrządzono Piotrowi żadnej krzywdy. Ale to wystarczyło, by pokonać wiarę Piotra. Zaparł się Jezusa przed wszystkimi. Zaparł się przysięgając. To dość smutny obraz. Czego uczy nas to zdarzenie? Że najlepsi ze świętych są tylko ludźmi pełnymi wielu słabości. Człowiek może być nawrócony do Boga, mieć wiarę, nadzieję i miłość do Chrystusa, a mimo to zostać pokonanym. Jak długo jesteśmy w ciele, znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Jesteśmy słabi, a diabeł jest bardzo wytrwały i podstępny.

Do zaparcia się Piotra prowadziła seria kroków. Pierwszym z nich było zaufanie do siebie samego. Wtedy odezwał się Piotr: choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Drugim krokiem było lenistwo,

Jego mistrz nakazał mu czuwać i modlić się, zamiast tego zasnął. Trzecim krokiem było tchórzliwe pójście na kompromis. Zamiast trzymać się blisko swojego mistrza, najpierw opuścił go, a potem szedł za nim z daleka. Ostatnim krokiem było niepotrzebne przyłączenie się do złego towarzystwa. Potem nastąpił upadek, zaklinanie się, przysięganie i ostatecznie trzykrotne zaparcie się. Myślę, że te wydarzenia z życia apostoła Piotra mają ogromne znaczenie dla nas, którzy twierdzimy, że jesteśmy chrześcijanami. Poważne choroby rzadko atakują ciało, nie dając wcześniej ostrzegawczych objawów. Zwykle wielkie upadki są poprzedzone wcześniejszym, często niewidocznym dla innych odstępstwem. Czasem Kościół i świat są wstrząśnięci nagłym, złym postępowaniem wpływowych i bardzo znanych chrześcijan. Wrogowie chrześcijaństwa się cieszą i święcą triumfy. Ale poznając prawdę o takich wydarzeniach, dochodzimy do wniosku, że wszystko zaczyna się od utracenia przez taką osobę bliskiej relacji z Bogiem. Ludzie upadają na długo przed tym, zanim ich upadek stanie się sprawą publiczną. Drzewo upada z wielkim trzaskiem, ale ukryta próchnica, która jest za to odpowiedzialna, często nie jest widoczna, dopóki drzewo nie upadnie na ziemię.

Jeszcze jedna rzecz, która wymaga naszej uwagi. Jest nią smutek, jaki przyniósł Piotrowi popełniony grzech. Czytamy, że wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Słowa te zasługują na więcej uwagi, niż zwykle się im poświęca. Tysiące osób, które czytały historię upadku Piotra, niewiele wiedzą o jego łzach i pokucie. Obyśmy mieli oczy, które to dostrzegą i serce, które to zrozumie. W łzach Piotra widzimy bliski związek między nieszczęściem a odejściem od Boga. To jest Boże miłosierne postanowienie, że w pewnym sensie świętość zawsze przynosi dobrą zapłatę. Ociężałe serce, nieczyste sumienie, zamglona nadzieja czy mnóstwo wątpliwości są zawsze konsekwencją odstępstwa i niestałości. Słowa Salomona dobrze opisują doświadczenie wielu niestałych, chwiejnych chrześcijan. Człowiek przewrotny doświadcza skutków swojego postępowania. Jeśli chcemy mieć wewnętrzny pokój, musimy być blisko Boga. W gorzkich łzach Piotra widzimy różnicę pomiędzy osobą obłudną, a kimś, kto naprawdę wierzy. Gdy obłudna osoba zostanie pokonana przez grzech, zwykle upada, by się już nie podnieść. Nie ma w sobie życia, które mogłoby ją podnieść. Kiedy zostaje pokonane dziecko Boże, podnosi się ponownie przez prawdziwe upamiętanie i dzięki Bożej łasce naprawia swoje życie. Nie oszukujmy się, wmawiając sobie, że możemy bezkarnie grzeszyć, ponieważ król Dawid popełnił cudzołóstwo, a Piotr zaparł się swojego pana. Tak, to prawda. Ci święci ludzie ciężko zgrzeszyli, ale nie trwali w swoich grzechach. Pokutowali i smucili się z powodu swojego grzechu. Nienawidzili go i czuli do niego wstręt. Dobrze będzie, gdy będziemy naśladowali ich w ich pokucie, tak jak czasami naśladujemy ich w ich grzechach. Zbyt wielu z nas utożsamia się z ich upadkami, ale nie z ich powrotem na właściwą drogę. Ludzie często grzeszą tak jak Dawid i Piotr, ale nie pokutują tak jak oni. Nie zapominajmy, że Zbawiciel Piotra Apostoła nadal żyje. Jest dla nas miłosierdzie. Takie samo, jakie było dla Niego, ale my musimy się upamiętać i szukać tego miłosierdzia, by je znaleźć. Gdy zwrócimy się do Boga, On zwróci się ku nam. Jego miłosierdzie nigdy nie ustaje. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Tak pisze prorok Jeremiasz.

Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni. Radio

0: Horda FM, twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
6: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
7: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400.

0: lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam w

0: Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
2: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
1: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
3: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
1: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
4: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątroby. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
0: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy. Do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niebo dzisiaj mocno zachmurzone, w przeważającej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, nie powinno padać nad morzem. Temperatura na wschodzie około 20 stopni, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1015 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Reklama.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
4: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW-szemu i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
3: Czekają kajaki, rowery, wodne supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
4: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
3: Aktywnie.
4: Gościnnie. Razem.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
3: I Rekreacji.
5: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii. Zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
5: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.

0: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika, spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
0: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
2: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
0: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś od 20 stopni na wschodzie Polski, w centrum 20 do 25, gorąco na zachodzie 28. Niebo przeważnie zachmurzone i to mocno. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum, na południu. Właściwie tylko nad morzem nie powinno padać. Wiatr raczej łagodny, a ciśnienie w normie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych, gdzie nie gdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
6: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
5: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina, zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Świrydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

0: Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Swirydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
1: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicę wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
0: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na wschodzie, w centrum i na południu Polski jeszcze może dzisiaj trochę popadać. Nad morzem, na północnym zachodzie nie powinno. Wieczorem temperatura od 20 do 28 stopni. Jutro będzie cieplej, jeszcze tylko na wybrzeżu około 22, a w pozostałej części kraju już właśnie pod 28. Prawie w całym kraju może przelotnie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Marsa.
1: Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Świat. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, moi dobryzynia. Z perdegunów, z barabunów, z zataconych zecich pól, z Ameryci, a z Kłesowa, z trzecich kaszeb strun. Z Betlejemy, Jeruzalem, z piekła, z raju, z młeża, z kraju, jadą auta, galop kłenia, płe malinku, cestun kłęła, autobusa, SKM-kum, baną fligra, WFM-kum, mwerści, gychy, zaborycy, lesny, a tyś kłescy rzece. Pól acali są belucy, jeden plysty, dredzi gniecy. Idą fejny, lumpen mani, w karnach, a tyś ciestosami. Róg z tobaką w rynku trzymium, pipę z gębę dema demium. Wszedce tidzis idą dze, kłedo gdynie, dze jest. No i tak, powitaliem wai z jazdową poezją. Ne, może kwel poezję ta wisztka za krótko nie stoi, ale co z tam u enaich kasiebach do gydy? A żeby so kasieb z kasiebką, a zjazdowicz ze zjazdowiczką do gydy, tej wert jest nas chłec pera słówków a zdaniów. Tak ty. Światowi zjazd kasiebów, światowy zjazd kaszubów. Gdyniu, Gdynia, przewitania. Jak so zejdą chlop z chlopa, co są plus minus w równych latach, a co znają, to so słówka moin witają. Moin, cześć. Jak podchydmę do wiksi grepę starszych kasiebów, to dobrze do nich rzec: witajcie. A jak do młodszych, to witaj taś, witajcy, witaj taś, witajcie. Możemy tyś na powitanie łyżec, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry dzień, dzień dobry, a tyś hej, cze hello. Czy trafimy na kasiebów z Ameryki, Kanady, albo Nowej Zelandii. Jak chcemy kłego spoczęstować z tobakum, to gedumę. Chcemy leso zaziec. Zażyjmy tabaki. A czej czymś mocniejszym, chcemy leso wepić. Napijmy się. Le pamiętumę, że tak gedumę le kwel piersi oczęstowani. Kwel dredziło już sygnie rzec. Chcemy le. A kwel trzeciło

0: le. Ale łe pasować musimy, żeby nie skończyło się na... jak mdzemy mizę, le zamachłodzele, to nie gedumę. Nastąpiso, le grzyczno, webacie. Albo mniej grzyczno, ale poprywno. Zdrodzi, bo wliza na nodzi. Pamiętumy tyś, że nie gedumę prosza, le do dziecka. Weskiej, dyćkiej, bijćkiej, sadniczkiej. Do znunyła, wejs, dyj, bij, sadni. A do starsiłe, wejsce, dyjce, bijce, a sadnicze. Jo, tere, jak ju jesme kusk przeuczony, to możemy doledzić. Czym ta są belno zdrów? Do uczecy za tydzień, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
4: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
5: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie. Wszystko było ok.
4: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji mObywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
4: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego.

0: do Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki, a Polki ostatnie trzy turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro zacznie się trzeci tydzień wakacji. Temperatura dopisze od 22 stopni nad morzem do 28 w pozostałej części kraju, a niebo częściowo zachmurzone, prawie w całej Polsce możliwe jutro przelotne opady. Wtorek podobny, a w środę już upały nad Bałtykiem.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.

0: słuchać radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum, a na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
4: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
3: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
5: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
3: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak, zgodnie z regułą, należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
6: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
3: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Jutro aż 27 stopni maksymalnie i to na całej szerokości od zachodu do wschodu Polski. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, około 22. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale może też lekko popadać i ten deszcz możliwy właściwie wszędzie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Planujesz remont?

0: Albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a-

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
4: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
3: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
5: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
3: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. Mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
6: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
3: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jutro niebo częściowo zachmurzone, deszcz przelotny możliwy właściwie wszędzie. Na północnym wschodzie niewykluczone burze. Ciepło, cieplej niż dziś, 27 stopni. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski chłodniej, nad morzem i w górach tu około 22. Upały mają wrócić w połowie

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.

0: serdecznie zapraszamy.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol.

0: Herowo, Lemborg i Gdynia.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Konie wożące turystów do Morskiego Oka są zdrowe, zapewniają lekarze. Jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Tym razem na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam prawie 700 Polaków. Marcin Starzec.
4: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
5: Pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
4: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
3: Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. 3 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, a przebadano prawie 300. Lekarze weterynarii, którzy badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
6: Część nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
3: Mówi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Jeszcze w tym roku mają być gotowe nowe przepisy zaostrzające zasady uznawania prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9. etap wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Murawa z finałów Mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey, tego, na którym będzie finał. Będzie ona sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańsza za $450, a najdroższa za 3000.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jutro już się zrobi naprawdę gorąco. Od zachodu po wschód Polski nawet 27, a miejscami 28 stopni chłodniej. W górach i nad morzem tutaj 22. Niebo częściowo zachmurzone, słońca nie zabraknie, ale może także popadać. Deszcz możliwy w całej Polsce, raczej przelotny. Na północnym wschodzie możliwe też burze.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
9: Norda.

Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Lato, upał, nuda w domu?
3: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
6: My się poznaliśmy w Anilinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. On był pacjentem i Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam mu kartkę. Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.
7: Poznałem dziewczynę młodą, chwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. Brakowało pieniędzy właściwie na wszystko. Przeprowadziliśmy się do takiego małego pokoiku, właściwie w piwnicy za 300 zł, bo mi zostawało z wypłaty 550 zł. No, w dzielnicy Wawer. Dziewczyna moja nie pracowała, bo ona się w sumie uczyła jeszcze. Dla mnie to był świetny pretekst, że nie ma pieniędzy, ja muszę jeździć grać gdzieś na centrum albo na starówkę grać na gitarze. No a skądś muszę mieć siły, żeby po 7 godzinach pracy brać gitarę i jechać, więc czułem się usprawiedliwiony, bo to w krótkim czasie doszło do ilości, że ja dziennie gramat spokojnie zużywałem. I tak miał dzień za dniem. Zacząłem mieć takie odczucia, że coś, nie wiem, czy mnie śledzą, czy coś, że coś się dzieje jakiegoś dziwnego, że ludzie chcą mi coś przekazać, że ja sobie stwierdziłem, że ja mam na pewno psychozę po tych narkotykach. Rozstaliśmy się z tą dziewczyną, ja się musiałem wyprowadzić. Grałem na prostej tam przy metrze centrum i tam był kościół uliczny. Oni tam mieli nabożeństwo, kusili słowo i zacząłem ich wyzywać, że wciskałem ciemnotę ludziom, że okłamują ludzi i sam nie widząc tego, że ja okłamuję nawet samego siebie. Grając na pawilonach, ktoś do mnie podszedł i powiedział, na co zbieram. No,

Ja jak zwykle to samo, że zbieram na czynsz, na jedzenie, bo mam komornika na wypłacie. A on mówi do mnie, a czemu nie pojedziesz tam, skąd pochodzisz? Ja mówię, czemu? No bo wiesz, zawsze to rodzina, bliżej i ten. Pomyślałem, że to całkiem niezły pomysł. Bo na Śląsku są tańsze mieszkania i może jakoś by to szło połapać wszystko. Poszedłem wtedy na dworzec, ja wtedy miałem trochę gorączki, bo miałem stan zapalny w ranie. Poprosiłem dwoje młodych ludzi, żeby mi kupili tabletki przeciwgorączkowe i coś do picia. Nie ma problemu tam. Ale czy oni się mogą mnie pomodlić? Ja mówię, jak wam to pomoże, to się modlić. Pomodlili się. Ja wsiadłem potem w pociąg, pojechałem na Śląsk. Chciałem się, nie wiem, może u siostry przemieszkać te parę dni, póki nie wynajmę mieszkania. Siostra moja niewiele myśląc wsadziła mnie w samochód, zawiozła mnie do schroniska, a ze schroniska zawieźli mnie do schroniska do kluczy przy zborze zielonoświątkowym, gdzie kierownik powiedział wieczorem, mam o 18 zejść na nabożeństwo. No wszyscy poszli potulnie. Ja stwierdziłem, że będę miał chwilę, żeby odpocząć i się zdrzemnąć. Po nabożeństwie przychodzi do mnie kierownik i mówi, dlaczego nie byłeś. Ja mówię, bo byłem zmęczony. Poza tym mówię, ja nie wierzę w Boga, więc nie będę chodził. Żeby mi to było ostatni raz, bo sobie inaczej pogadamy do mnie. Ja mówię, inaczej to znaczy jak? Mówię, nie, to jest za dużo. Stwierdziłem, że nie, no ja mam lepszy plan na swoje życie. Pojechałem ten swój plan realizować. Wynajem mieszkanie w Bytomiu. Już jadąc z tych kluczy, już się skontaktowałem z dealerem. No i tak naprawdę w tym mieszkaniu to ćpałem. W pewnym momencie dostałem zakażenia bakteryjnego, że choruję na porfirię skórną. No to było powikłanie i pokazało mi się, zrobiło mi się takie wszędzie na nodze prawej bąble jak po oparzeniu. Tylko, że ta woda hematyczna ma to do siebie, że nie jest jak po oparzeniu, że pod spodem się tworzy na skórek, tylko ta woda wyżera wszystko, co jest pod spodem. No i wyżarło mi do gołego mięsa, do gołych mięśni wszystko. No i kiedy się pootwierały te rany, to ja się załamałem tą nogę. Ja trafiłem z powrotem do Chorzowa, do szpitala. No, oczyścili mi te rany i tak dalej, wysłali mnie z powrotem do Anielina. I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Załamałem się totalnie i dostałem zasiłek z opieki, kupiłem sobie telefon. No i skontaktowałem się ze starymi znajomymi przez Facebooka. Jedna ze znajomych do mnie przyjechała z dealerem, więc już miałem znajomego dealera, w dodatku stamtąd z Otwocka. I wszystkim mówiłem to, że ja nie mam siły po prostu składać moje życie kolejny raz do kupy. Stawiać czoła komornikom, rehabilitować się, szukać pracy, szukać mieszkania, że ja już nie mam siły, że... I tak jak tam leżałem w tym hospicjum 2 lata, no ja już premedytacją się zabijałem, bo czułem swoje nerki, jak mi się dają, czułem wątrobę, ale brałem jeszcze więcej, jeszcze częściej, żeby tylko jak najszybciej. Lekarz kazał mi poddać testom i jak zrobiłem te testy, wyszło mi tam 2 narkotyki. Mnie z tego środka wydalili. Przyszła pani socjalna, która dała mi kartkę z wykazem schronisk, gdzie jest ile miejsc wolnych i z numerami telefonów. I w żadnym nie było miejsca, żeby mnie przyjąć. Jedyne miejsce, gdzie mogłem przyjechać, były Klucze właśnie. Skąd wyjechałem 2 lata wcześniej. No i stwierdziłem, dobra, no to jadę sprzątać ten bałagan.

0: I po przyjeździe do tego schroniska, któregoś dnia usiadłem na łóżku i tak sobie myślałem, że tak dobrze mi było w tym Anielinie. Dwuosobowa sala, telewizor właściwie do mojej dyspozycji, jedzenie pod nos, wózkiem 10-15 metrów zapalić. Co mnie odbiło, nie? I w tym momencie ja poczułem, nie usłyszałem, poczułem przed sobą pytanie: Darek, ale co ty tam tak naprawdę robiłeś w tym hospicie? Nie wiem, chyba po raz pierwszy w życiu sam przed sobą przyznałem się, że tak, ja brałem tam narkotyki, nie? I nagle stanęły mi przed oczami wszystkie te słowa mówione przez ludzi przez okres mojego ćpania, że muszę Panu Jezusowi oddać życia. I miałem takie pragnienie we mnie, nie? Na drugi dzień akurat była niedziela i pojechałem na nabożeństwo, oddałem swoje życie Jezusowi i po powrocie robiłem herbatę i przyjeżdżała dziewczyna na wózku i mówi: Zobacz, jaka wielka tęcza. Ja się obróciłem. Tam naprzeciwko mojego łóżka było takie okno 2 na 2. Stała ogromna tęcza. I dla mnie to był znak po prostu tego, co się wydarzyło, co się stało, nie? I Bóg zaczął mi otwierać oczy na to, co się działo w moim życiu przez ostatnie w sumie 2 lata, nie? Tam w Warszawie bym się zabił po prostu.
1: Ja wtedy mieszkałam już w Szkocji i pewnego dnia przeczytałam artykuł o chłopaku, który mówił o swoim nałogu. Miał na imię Darek i nie pamiętam, gdzie to było, gdzieś w internecie, w jakimś magazynie, w jakiejś gazecie. I tak sobie myślę, kurczę, to jest chyba ten Darek, którego znam z Anilina. I napisałam do redaktora tej gazety. Oni przekazali wiadomość Darkowi, Darek się ze mną skontaktował i naprawdę mnie to zainteresowało, co się stało z nim, bo było to tak bardzo inne od tych wszystkich wcześniejszych jego doświadczeń. Od tego momentu mamy już jakby praktycznie mniej więcej regularny kontakt, utrzymujemy, średnio rozmawiamy, no nie wiem, teraz troszeczkę częściej, myślę, że tak raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc.
0: Właściwie od mojego nawrócenia. Niby mój stan fizyczny był ciutkę lepszy, ale nie było postępów. Od tego momentu ja poczułem wtedy takie uwolnienie. Te rehabilitacje, ja się nie rehabilituję nawet na rehabilitacji, tylko tu w domu, sam. I postępy są takie po prostu, że ja sam jestem naprawdę w szoku. Naprawdę mam siłę do tego, żeby stawiać czoła komornikom i temu wszystkiemu. Rok temu miałem takie zdarzenie, że usłyszałem w moim ciele właściwie takie mocne odczucie: kup sobie nowy komputer, bo niedługo pójdziesz do pracy. Kiedy przedłożyłem orzeczenie, złożyłem wniosek tak od niechcenia, w sumie te 500+. Ja mówię, a jak już ten to. Po czym przyszło do mnie pod koniec kwietnia zawiadomienie, że przydzielili mi na rok zasiłek 500 zł i nadpłatę będę miał od stycznia, kiedy złożyłem. Przyszło mi na konto równe 2,5 tysiąca złotych. Akurat mnie ten komputer starczyło. Ja go kupiłem, na drugi dzień zajęli mi konto komornik.
1: Wygląda o wiele lepiej. Wygląda po prostu młodziej niż 20 lat temu. Naprawdę, naprawdę wygląda młodziej. To, co jest na pewno ogromną zmianą, to, że jest bardzo dużo mówi o Bogu i czasami jest to jedyna rzecz, o której mówi, ale nie jest już pankowcem, którym był przez jakieś 40 lat. Ja nie wiem, ile on dokładnie ma lat. Ale jest bardzo pozytywny. Jest na pewno zupełnie inną osobą niż taką, jaką poznałam 20 lat temu.
0: No ale komputer miałem. Pracę też. Ogłoszenie sprzed roku w sumie. Nie pisało nieaktualne, ale było sprzed roku. A mówię, a wyślę. A na drugi dzień dostałem maila, że jednak aktualne, że dokładnie taki projekt będą startować. Podpisałem umowę. No i tak od wtedy jestem w sumie zatrudniony. Dostałem się do szpitala na zabieg, za którym chodziłem od pół roku do chirurgów. Chcą mi zrobić przeszczep.

0: po tej radioterapii, bo okazało się, że to był rak płaskonabłonkowy, że będę musiał przejść radioterapię. Będąc na oddziale, ja otwarłem sobie kiedyś taką aplikację z Biblią na co dzień i tam było o to sprawie, że zabliźnią się twoje rany. I ja czułem po prostu, że to Bóg do mnie mówi. Ja czułem, że to jest do mnie. Idę po prostu za tą obietnicą i widzę, jak Bóg wszystko w moim życiu układa. I po radioterapii zrobią mi przeszczep.
1: No, tak naprawdę mu się układa w życiu. Ma bardzo dużo szczęścia. Bardzo, jakby ja bym to powiedziała, błogosławieństwa Bożego. I za każdym razem, kiedy coś się u niego nowego dzieje, to do mnie dzwoni i się chwali, że wszystko idzie do przodu, że coraz lepiej jest z jego zdrowiem. No właśnie, to mieszkanie socjalne, które jest naprawdę śliczne.
0: Częściej się spotykam z siostrą tutaj z Pyskowic, ze starszą ze sióstr. No ona sama mówi, że no nade mną całe życie czuwała jakoś opatrzność, nie? Że nawet teraz z tym mieszkaniem, że to ludzie tyle lat czekają na mieszkania, a ja się zgłaszam do mieszkania socjalnego, jestem 111 na liście, czy tam 100 któryś, przesunęli mnie w końcu na 30 któreś, a nagle nic z tego nizowego mnie tam spoza kolejki wzięli, dali mi mieszkanie tutaj i proszę, Darek wrócił na Śląsk, dostał mieszkanie.
1: Widziałam jego mieszkanie, tylko pokazał mi na wideo, ale za każdym razem mnie zaprasza. No także ma pracę. Byłam w szoku, że ktoś taki mógł się tak bardzo zmienić, tak powiem. Nawet nigdy nie myślałam, że to się wydarzy.
0: Ja dziękuję Bogu za jego miłosierdzie po prostu, że ja to tak widzę, że właściwie miałem nienawiść do Boga, do religii, do tego w sumie z tego powodu, że tego nie znałem.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej

0: Dietetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Pomału wracają upały. Specjaliści przypominają o kremach z filtrem. PiS proponuje uchwałę przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Polskie siatkarki przegrały z Japonią, nie zdołały awansować do finałów Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowania na czerniaka. Agnieszka Wynarska.
3: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
4: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
3: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie.
2: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u, by głosować nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiS-u Jarosław Sellin.
5: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
2: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
6: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
2: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiS-u na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczną się jutro, potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów i pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków i Krynica Zdrój. Polskie siatkarki nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów. Decydujący mecz przegrały z Japonią w Osace 2-3. Nie przedłużą więc znakomitej serii trzech brązowych medali w Lidze Narodów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Jutro już całkiem gorąco, 27 stopni na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski, chłodniej na północy i na południu, w górach i nad morzem 22. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale także miejscami przelotne opady, czasem intensywne, na przykład na krańcach północno-wschodnich możliwe burze.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

Słuchajcie radia, Norda FM. You can't touch this.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Kwadrans z Mateuszem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 69 do 75.
1: Przez cały ten czas Piotr siedział na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna dziewczyna spośród służby i zaczepiła go. Ty też byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Wtedy Piotr zaprzeczył przy wszystkich. Nie rozumiem, o czym mówisz. Gdy zbliżył się do bramy, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do wartowników: on też był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu wyparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Za chwilę podeszli do Piotra ci, co tam stali, i stwierdzili: ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, że nie zna tego człowieka. W tej samej chwili zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa: zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Odszedł stamtąd i gorzko zapłakał.
2: W wydarzeniu tym widzimy człowieka, który przez 3 lata naśladował Chrystusa, wyznał Go swoim Panem i szczerze Go pokochał. Jezus traktował go jak bliskiego przyjaciela, a teraz widzimy, jak ten człowiek wyparł się tego, że w ogóle zna Jezusa. To straszne. Piotr otrzymał bezpośrednie ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Biorąc chleb i wino z rąk Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, oświadczył, że choćby miał umrzeć z Jezusem, to go się nie zaprze. Uczynił to z wyraźnie błahego powodu, gdy 2 kobiety poczyniły uwagę, że on był z Jezusem. Chwilę później ci, którzy stali w pobliżu, powiedzieli: ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Nie użyto żadnej groźby. Nie wyrządzono Piotrowi żadnej krzywdy. Ale to wystarczyło, by pokonać wiarę Piotra.

zaparł się Jezusa przed wszystkimi. Zaparł się przysięgając. To dość smutny obraz. Czego uczy nas to zdarzenie? Że najlepsi ze świętych są tylko ludźmi pełnymi wielu słabości. Człowiek może być nawrócony do Boga, mieć wiarę, nadzieję i miłość do Chrystusa, a mimo to zostać pokonanym. Jak długo jesteśmy w ciele, znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Jesteśmy słabi, a diabeł jest bardzo wytrwały i podstępny.

Do zaparcia się Piotra prowadziła seria kroków. Pierwszym z nich było zaufanie do siebie samego. Wtedy odezwał się Piotr: choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Drugim krokiem było lenistwo. Jego mistrz nakazał mu czuwać i modlić się, zamiast tego zasnął. Trzecim krokiem było tchórzliwe pójście na kompromis. Zamiast trzymać się blisko swojego mistrza, najpierw opuścił go, a potem szedł za nim z daleka. Ostatnim krokiem było niepotrzebne przyłączenie się do złego towarzystwa. Potem nastąpił upadek, zaklinanie się, przysięganie i ostatecznie trzykrotne zaparcie się. Myślę, że te wydarzenia z życia apostoła Piotra mają ogromne znaczenie dla nas, którzy twierdzimy, że jesteśmy chrześcijanami. Poważne choroby rzadko atakują ciało, nie dając wcześniej ostrzegawczych objawów. Zwykle wielkie upadki są poprzedzone wcześniejszym, często niewidocznym dla innych odstępstwem. Czasem Kościół i świat są wstrząśnięci nagłym, złym postępowaniem wpływowych i bardzo znanych chrześcijan. Wrogowie chrześcijaństwa się cieszą i święcą triumfy. Ale poznając prawdę o takich wydarzeniach, dochodzimy do wniosku, że wszystko zaczyna się od utracenia przez taką osobę bliskiej relacji z Bogiem. Ludzie upadają na długo przed tym, zanim ich upadek stanie się sprawą publiczną. Drzewo upada z wielkim trzaskiem, ale ukryta próchnica, która jest za to odpowiedzialna, często nie jest widoczna, dopóki drzewo nie upadnie na ziemię.

Jeszcze jedna rzecz, która wymaga naszej uwagi. Jest nią smutek, jaki przyniósł Piotrowi popełniony grzech. Czytamy, że wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Słowa te zasługują na więcej uwagi, niż zwykle się im poświęca. Tysiące osób, które czytały historię upadku Piotra, niewiele wiedzą o jego łzach i pokucie. Obyśmy mieli oczy, które to dostrzegą i serce, które to zrozumie. W łzach Piotra widzimy bliski związek między nieszczęściem a odejściem od Boga. To jest Boże miłosierne postanowienie, że w pewnym sensie świętość zawsze przynosi dobrą zapłatę. Ociężałe serce, nieczyste sumienie, zamglona nadzieja czy mnóstwo wątpliwości są zawsze konsekwencją odstępstwa i niestałości. Słowa Salomona dobrze opisują doświadczenie wielu niestałych, chwiejnych chrześcijan. Człowiek przewrotny doświadcza skutków swojego postępowania. Jeśli chcemy mieć wewnętrzny pokój, musimy być blisko Boga. W gorzkich łzach Piotra widzimy różnicę pomiędzy osobą obłudną, a kimś, kto naprawdę wierzy. Gdy obłudna osoba zostanie pokonana przez grzech, zwykle upada, by się już nie podnieść. Nie ma w sobie życia, które mogłoby ją podnieść. Kiedy zostaje pokonane dziecko Boże, podnosi się ponownie przez prawdziwe upamiętanie i dzięki Bożej łasce naprawia swoje życie. Nie oszukujmy się, wmawiając sobie, że możemy bezkarnie grzeszyć, ponieważ król Dawid popełnił cudzołóstwo, a Piotr zaparł się swojego pana. Tak, to prawda. Ci święci ludzie ciężko zgrzeszyli, ale nie trwali w swoich grzechach. Pokutowali i smucili się z powodu swojego grzechu. Nienawidzili go i czuli do niego wstręt. Dobrze będzie, gdy będziemy naśladowali ich w ich pokucie, tak jak czasami naśladujemy ich w ich grzechach. Zbyt wielu z nas utożsamia się z ich upadkami, ale nie z ich powrotem na właściwą drogę. Ludzie często grzeszą tak jak Dawid i Piotr, ale nie pokutują tak jak oni. Nie zapominajmy, że Zbawiciel Piotra Apostoła nadal żyje. Jest dla nas miłosierdzie. Takie samo, jakie było dla Niego, ale my musimy się upamiętać i szukać

tego miłosierdzia, by je znaleźć. Gdy zwrócimy się do Boga, On zwróci się ku nam. Jego miłosierdzie nigdy nie ustaje. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Tak pisze prorok Jeremiasz.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: co chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.